0: tu, 21 godzin, 21 i pół godziny płyniesz. Tempo cały czas 3-0. Pięciu ostatnich zmian cały czas 3-0 trzymasz. I nie schodzi w dół, jest elegancki.
1: To 3,5 godziny doba.
0: Tak.

0: Artur, 21 godzin, 21 i pół godziny płyniesz. Tempo cały czas 3-0. W pięciu ostatnich zmian cały czas 3-0 trzymasz. I nie schodzi w dół, jest elegancki.
1: To 3,5 godziny doba.
0: Tak.